0: mama bonisa kwani mama
1: salasa salamu aja tengo mulo sampa shena mwatu salasa salamu aja
0: ritata yepwa kombo cha